0: 6:00 po 6:00, dobre ranie przyje serbski rozwóz do serbskiej Łużicy, gdzie się jeszcze czmakajśmy pece, ale nie dziewajcie toho, widzi Milan Grojlich derje na wopeno a może rec, što sa dżęca we busowaniu stała.
1: No dobre ranie, hajkaj zvučene ma Jan Reo, nedom sportowy pokive za konc tydzenia, to so to lato jeszcze stała. Dalej poladniemy na online-owe poskytki budyjskiej mieszczanskiej knihonie a składnostnie tydzenia demency w Niemskiej zabieramy so też z tutej temu. A na dzieci czeka na podziewiecich nasz dundak, tam pądzie dżęca wo psy.
0: Haj, Matryś, starsza młodzina si rady na dundaka na poska, aż si jun na poska, 6:00 po 6:00. Dobranie przyje serbski program.

Witam poladamy na nasze popiły do dżęcy się chodnia, szako je pod sobie w Łużycy, niż to los 6 miesięcy po napusedmy się. Też w Ochozach tam swieci domowinska skupina konstytynia 80. jubilej w obstacza. To niech so wam dere poradzi we swieczeniu. No a ja już tam iżo z cze, za no chcecie tam jenoś, ja prawie raz przez palc 20 metrów dalej hicz, albo su to tlasto, tam do parka w Budzinku na przykład. Tam maja konstytucja też wosybite wiki, wosybitu burzu, a to mienujce burzu roslinu, nie tylko do nazymy. Szako, chodzia so szelake kwietki też nie tylko dzielić, a wuryć, a przesadzić. No a ja tam możecie, czy so też poradzować dać. Co so tam stała, jak dobicie to czynć, a kotry kwietki, so chodzia na przykład do pełnego słońca, do półsłońca, albo kotre mili se zesadzec, tyś macze, tyś wysoke stomen na zarodze, so muli potom tyś ze skorieninami a ze skorieninami tyś wopkadzec. Po takim zwiazajcze ratlubie, tyś serbskost, tam ze domowinskiej skupinu, a tyś ze przyrodu, tyś so poskyciwe parku Budzinku. Po takim wostudzic, co wam nie budże, a za to woprawdzie tomu tak je. Po przychodnej stuczce mamy dalsze pokiwy za was.

dobranie dzieci, znajdźcie sytuację, szewonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażisz? Co za nas ryka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota albo koci? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał. A wam dzięca rano na podziwiecich na praszenia w odmowie.

Že se čmíčnu polosemechen. Eurovision Song Contest znaječe pomienie sa nos, če tiež si vúbičovanie všetko ve mi vobladali. Je to najväčšie húčne vúrysanie, když početstaja so kraje a to skývajú. A tiež v menším vobuku, ale nic v menie vážnym vobuku, voď mi je to tiež poprom na runinie. Hej, małych ludów przed wymaj letomaj bież to na Korsice, zo su so tam zastupierio zetkali, tyż Serbia bych ju podla w 8. miesto jedete w obsadziła Lena Hauptmann-Neutz jako serbska zastupiarka. No a leca by było zas tak daleko, zo mili so tyż skupiny zaso zetkacz międzynarodny. No hej, ale nie so nażel wuhotowaria namakało, nie nicht un praju to my zczynimy, przeproszamy ludzi też zo moli tu pola nas spiewać, no to su se frizojo prajli wupadnyć dać, to my no chcemy to na naszej runinie dalecin też se przeprosyć sami a mały lokalny songfestival Liet 2026 organizować. No a ja tak sem se wubrała z pomocą uczbnej redakcje haj młodego muża, kiż so tam też na wubiedżowaniu wobdzieli potajkim. Je to młodomuszki, śmienuje so rukzak, a tak on spiewa hajce, a to je też we fryzyjskiej narzeczi potajkim. Dajcie sobie też tutun spiew lubić, a nadziejom, nie? Tak organizatorio praja, so chce jak letu zaso festiwal wubować. No, snano moli to też zjazać ze folklornym festiwalom tu we Wóżicy, to tla by nieszto było. Po takim. Dobre ranie przyje serbski rozwoz 12 po 8.

0: Časa krótko powieście, szako na pół dziewięćich dundak przykłada.
1: Zaks rybarjo zahaja dżęca Riečicach letušu karpovu sezonu. Zdobom je to zazbie za 25. wužiske rybove tydženje, kotre štraja hač to prinieho novembra. Kajž Zakski rybarski zjazk zdjeli su karpe lieca menše hač loni, dokiž ne su horceho lieča a suchoty dla dere rostli. Toho dla liča rybarjo s vyšimi pvačiznami. Zjazkowe předsedstvo domoviny je nowy wubierk utworiło, żeby zromadność miestelni a horni w Užicu lepe hajivo. Członojo su Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Cisch. Klinikum w Užiske jezoriny we Vojarecach je čera otevrivo nowy operacijski wobwuk. Središčo je moderna operacijska žurla, we kotrež dživaja tež z Robertom da Vinci. Do nowe rumnosću a techniki su doromady jace hač 7 milionów euro investovali. Rečne centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč serbsku komiku Dživarničku. Ilustrator Štefan Hanuš zaveže šulario do rysovania komiku. Na Radvorskim dvorništu vobdžili so čera a dženca do romade 11. čičiči. Rajne zjednočenstvo športovie jednotky Krosčice a koparského mústva zelenobiewy chłoki je čera Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokal serbského Sokova dobyvo. Druhé miestno v obsadžiču kopario Sokova Ralbice chłoki ceče mústvo športovie jednotky Nebelčice. A skrótka vedro, veľa svonca nam za dženca slúbia a vostane sucho v okolo 26 stopňov vodňov.

0: tema dunda kudzenca su psy, a kak so prawie im napřečo zadzažimy. Ja mam sama psa, a wiem, dy so weseli, dy manu spony, aż to ma rady abo nic. Čivo a zadzažinje psa prawie zrozumieć, pak nie drudy zsywa tak lohko. A k tomu si so ty, Mato, z fachoču zetkał.
1: Za to sem se do jasince dojil. Tu njevo čakujame jenož viacere psy, ale tež jih vopsedjaka a ekspertoka za nje. Skutna likoka Zara Benčec. Halo, Zara.
2: Dobranje, Mato. Veselu so za sedjenca kemni přišel.
1: Kaj šprajene. Poprom so jih neboju. Ale tak pravi jih tola nezrozumiju. Što da reka, diš machot a psyk z vopušku? To so veseli, abo?
2: To trichy, když tým psyk započína ze svopušku machotač, môže to rikať, že sú un veselí. Ale, a tam dobímo jara skečblivé buď, môže tý buď, že un má tu druhé emócie. To rikať, když tá vopuš machota, jo to je neznamio, že tým psyk je rozbužené. To rikať, to môže pozitívne buď, že un sa jara veselí, keď sa nosíte praju, alebo tyž negatívne, respektívne, že ma strach, abo jo neveste. A tam jo uprođe ta situacija tola tak, so mu ne možemo přeco prajči, že štun psyk se svopušku vešli, so to pon přeco rika, so son veseli. To može uprođe tiž buď, so un tola pokaza, so un neke neveste jo, abo samo strachočiu. A tak jo ta situacija ti strašna. Přesto se s nevestošću može sem psyk tiž jemo zakusnič.
1: Okej. Okay. Tak jednore to potajem kým nie. Kak ta rozeznávam, hať so veseli, abo ma cíle jednore stres? Što sú znamenia za to, abo tamne?
2: Hej, to je uprođe tak, že jen psa číta tak prajene se s cílom čivom. A že jen si dobí tú situáciu, hátte cílo mimiku, gestiku, hátte ešte tún stav čiva, abo tún pohyb vôbkeč bohač. Ja môžu to nekému spútač, kus rozkvášť. Jeli jen psa vidí, ktorýž skutkuje viesovú, ze svopušku viešli a snáno samo tak jara viešli, že sú tún zatk sobu čumpa a te cuo čivo skutkuje jara nenapjate a te uši su na neutralne pozicije a jen žitela mati tun zači, za se tun psika iskus smije. U nepokazane zubu, ale jen matun zači, za tun spokojne upada. A potom je ta situacija jara přijomna, tun psik so veseli, hajo zbožone, za un tebe zetka. Pompa dawe ti ta situacija, zo tun psyk nadobo sprostne. Te cilo čivo stuj, kaj špenk, ha ta wopuš so najmo zbine do pojutra upada drude kaj šteka antena, ha un započne do jeno smira kutne ladač. A tam je ta situacija tak, že on tu jara napjate jo, a so da svoj fokus na jednu vecku. Napríklad doživimo to usto, když sme popuču se s psom a nadobo jen druhý psik napšečo šinže. A když je tu ta napjata situacija, to ještě nie je strašné, ale mu dobimo tu kus bole skečblivé byč. Dokonč ta situacija môže spešne kepnč. Přišelné signály sú, že tým psík započe vôčeč, knúren, alebo že on samo zubu pokaza. A to sú alarmové signály, když dobímo sa ročošťanč.
1: Som hižo raz videl, že psík nastajnosti zýva. Je on mučný?
2: Hej, to se ty znodere vopkečbo, to je tak, že psy, kaj šmoty môžeme zývať, že sú one mučné, že sú one nenapjate, ale husto one to ty pokazajú v situáciách, že one cítia nám prajč, že oni sa nekak nepříjomne čuja a one spýtajú tak prajene nás zmirovať a ich samo zmirovať. A to dal ja jacore signále, ale napríklad, keď sa zdezno prajú, ten zývané, alebo tiež lízanie najemo přes hubu, alebo zo neco nadobo pripadce lízaja, alebo samo toho druhého psa, alebo toho človeka lízaja. Nie najúšišo je neznamio ľubošče a pšikilnošče, ale poprom je neznamio zmierovano partnera. To su šo takie signale, które możemy interpretować, że so psyk w tej sytuacji nie czuje cele, a tam dobimy jemu rum dać.
1: Jeli zetkam przy wukodziowaniu albo na rajkaniszczu cudzego psa, jak so prawie zadziażu?
2: Często gdzieś jen ze zwierzętami albo też ze psami so zetka, dobi jen mione ostać, nie sme ryć, albo cele napiate na tego psa przylecieć. To jest cele ważne. Also często pomału pojibę, a ja mione mielczo. A jeli tam jen wupsidzia, bo tu tamo psa podlaje, bo nie wiedzą, często ważne so wupsidziera upraszeć, choć smien so psyka zbliżyć, a choć smien tu omajka. Dokąd ten wupsidzior najlepiej wie, jak ten psyk na dzieci reaguje. Jeśli ten wupsidzior nieke pozytywne odmowy da, potem są mierne bliżyć, wostaneś pa z wostawką gustyją, a doczekasz do niż ten psyk tybi szindzie, a tybi poczucha. A jeśli ta sytuacja pon mierna wostane, ty pytne, że są on bole wesel, że on nie napiate jo, potem możesz je rady pomagać.
1: A što činu jeli so tlaku zboju, a naraste cuzi psyk přede mnu?
2: To je tý taká situácia, když je jara vážna, že on tam pravé reaguje. Vopravdě mírne stejo vostač ruce najlepé na boku, kruče džiažeč, a vážne jo, nic na psyka direktne ladač. To vidí psyk jako agresivitu. Tam jo vopravdě se pokazalo, tak da ty psy mesobu ryča, jeli jen pon vobličo, svojské vobličo od psa odvertne, abo snano del Lenada na zemju, jen tu agresivitu iže onza. Tum psyk ve na najjacich padach pon jenoš počucha ha so zmine, abo so docela za tebe ne zajmuje. Hale, jeli un tola, če co bole na tebe šinje, tebi je to nepšijomne, potom je najlepe za so pomalku zvertneš, a s tem te ti za so pokaza, za ti nechaš ničo zvemu jemu, hale za ciš ti tvoj mirmeč.
1: To bych w obchodzie jara dobre pokiwy. Luba Zara, my dziak za to, a dalej wiele wesela z twoimi psami.
2: To ta so rady stało, a weselu so, że tu ta tematyka zajm zbudzi. My so rynę dundako.
3: Jeli je vam to netko šokusk przez pyszne szło, poladajcie rady pola dundaka online. Tam sme za was fota a rozkładzienia k tomu zestajeli.

0: Nema to kotru tim da se ty, psyk abo kočka. Ja słucham na kóźdy patę do tima, psyk.
1: A ja sem tim kap, przeco iście. Tun za mencha nima tak wutre zuby. Nie trebam żane romatki rumuać, a za nie w prózninach niekajku pensiu pytać.
0: Heis, ty masz prawe. Stuj chce si psa kupić, ma si to derie do toho przemyslić. A ma to, na koncu mam jeszcze pokiew zauszyć, ki su time karp, dżęca, wotoria so mianujcy, wóżiske, rybiace, tydzinie, na erlichtec statoku Ryczicach. Tam maja pisany program sprzyjotowany, możecie so ryby najeść, abo ju cyle jednore wobdziwać.
1: To mam nitko w obchodzie nidom za so luszcz, si wódu zapakować, a cały dzień przyjacie siedzieć. A jeli potom dolara z cudzoho psa po puču zetkam, so nitko dawno ja se tak jara nie boju, dokiž wiem, kak mam so zadzeržić.
0: Prima, to by wszako cíl dżensnišeho wusowania. Mieče so a smieče so, praja Bettina.
1: Mato.
0: A...
2: A jeszcze poki wszystkim dzieciom znano też runia delanskim. Wulki powietrowy balon minuce hotuje so na wotlet. W tym padzie rzeka to na wot jest. A to blisko szunowskiego sportniszcza je cały team szoferów. Po takim sztuś ma luszt, a wosy by też zajm si to wobladać. Jak czop wypun balon do powietra zbiega spiesznie si dojeć albo dobieżeć do szunowa na wuku blisko sportniszcza. W utromny czak swiernemu słuchu Kuchary serbskiego rozwosa, kiedy się dzieciom termin, a też runu tutaj akcję spostrzegł.

0: 9 hodin 15 minut na czesaczkach. Wyne raczo czytacie knihy albo też nowiny. Klasicce, tak rzecz z papieru w ruce, albo poladacie w raczo tla do e-book readera. No hej, to ma kurze takie swoje najlubsze czytanskie metody. Za Bobejo ma miejscanska biblioteka tu w mieście szeroki poskitk. Leca je swój online-owy system samotnie zmieniła w tym, a jak biblioteka czytarjo wabi, jest o Lydia Maciejowa ze z Józefiną Rachelic rozmawiała, kotraż jest zamówita za zjawnostne dziewo w bibliotece.
1: W knize listować, to je w opytowaria mieszczanskiej biblioteki ważne a potrzeba. Mez kniżnymi polcami z korbikom popuczu. Ale też do wirtuelno korbika może se kniz biblioteki skazać. A za to ani dom opuścić nie trzebaś. Wupoka z kniunie za 15 euro w oblito pak trzebaś. Tak Józefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko w tun borrow box, a nic jadz tun online. Tam są może upościć e-books, i słuchanskie knihy, i nowiny. Za to dobiję wizo przyzywane bądź, ale po nie to darmotne te upościowanie. Hej, to są może przez smartphone, przez laptop, albo przez tablet potem używać.
1: Przystup na borrow boxu je przez internetną stronę mieszczanskiej biblioteki możny. Komuż je to przekomplikowane a nowe, dostanie w osobinskie poradzowanie.
2: Gdy są prasze na Jowyzo Lipy, wszyscy biblioteki nie można im czasu wopraszyć, po co to rozkładzie, ale chyba, jak to poprom, cele najkomplikowane z tym czysłem, kiedy na tej kartki od biblioteki stoi, narodnicki datum nuc dać, a po nim to może się używać.
1: Jedna czytaka, która się wiele lat, skiery online wypoczynie biblioteki używa, je Helena Kralec.
3: Tobie zamy atraktywniejsza, ha, to się ja do miasta podam, ha, si tam wupoczczym, ha, dole, da so ruczo dać, dobi, tobie cyle jednore przyjemniejsze, so ponta knia, ze z tej biblioteki tam cyle jednore pryczio, a pak je hotu odczytane, pak nic.
1: Nimo e-kniu możesz jako człon biblioteki też online nowy leksikon Brockhaus używać. To je zajmowe też za szulerju. Jako dalszy poskytk naliczy Józefina Rachelic z Mieszczanskiej Biblioteki.
2: Niko nowo, nasz filmfriend, co to menuje, to je na streaming datowa banka, gdzieś są może wszelokore filmy a serie wobladać, a ze spłaciłym wupokazom bezpłatne.
1: Przy wszystkich tutych poskytkach w e-bibliotece chce ja też dalej do szamantnego otwarzenia w starym mieście wabić.
2: Biblioteka nie jest jedno już za knihy upośćeno, ale też generalnie mistno co zetkać, co rozmawiać, noch ludzi zeznać, albo cele jednore kus wodczarstwić, a jednak prej biblioteka jako rum paj zromadności też.
1: Do biblioteki przychoda buchu se w opytowario przeli mały imbys, so by chumuli jeszcze dlie tam przeli. Docła se woni nimo modernych, digitalnych możnościu, tež analogny rum za knihy dale váža a přija.
0: Onda nowe poskytki mieszczanskiej biblioteki je nam przedstawiła Lydia Maciejowa. Snano macie tež lust se raz biblioteku tež vobladać, vopytać, narodowie tam nuc poladać. Abo tež se dojeć do Kamenca, tam maja tež wulku mieszczansku biblioteku, runy tak kajš tež w Wojerecach.

0: Tu chwilu przewiedzie sobie niemski tak mianowany tydzień demency. Po całym kraju przewiedzie mu organizacje, zjazki, a dalszy na przykład prewencyjskie zariadowania, zo bychu w okorości informowali, pod kotryż po informacjach ladanskiej sycze niemskie, kiedy bunidzie 1,8 milionu ludzi czerpi. Maty Dziswałk jest so za to zajmował, jak dementnych pacjentów latają.
1: V Košťanskej Staruni svjatej Ludmile dživa Zelvana Beršova. Ona je od 2020 vjednica ladanskej službe, ama, kaj što praj, vuski zvisk skorostču, kiš soketro rozdjelni vuskutkuje.
2: Jen dementne se mysli, on je mode čvojek, tam on dementne mysli se, so je znano hišče dječatstve, tam on se mysli svoje starši hišče živosu, a on dobil so vonje starač. Also der Wopprodje kujde pa čelaki. Hanek meinšo je, so in tež individualne na kujdu osobu može reagovač.
1: To mienuje so validácia, a Zelvana Beršova poda so přitem na runinu pacienta. Ona pokaza empatiju a spyta so prostče do situácie zanurič a ľudži s tým tež zmirovač. A kak Wopkadje ze situáciami dež so dementne abo dementna raz vonkanieče zavudži?
2: Mus mojen pat mili, to so nam jena vobedlejaka bo prawdzie też spacerom szwani odskoczyła się. Tam smo pondobili policję wołać, a to są szonanka, bo to są dera wyszło. A te przywózne są cóli, że moje GPS-sensor je drastyczne czynimo, to mu nie smiemy, dokąd mu to się blisko na nią rączynimo. Te przywózne to smiedzia, musmy dojednali, ten senior ten GPS-sensor kupił. Po nie šičino, a když buch ona za spreč buha, buch mu to syna zazvonili, a vůn buch mu ládat, že ona je. Tum pacova, že nějac neospět po nie, to by ok tak.
1: Košťanská ladania je otevrená. V Nemskej pak máme tež staronie, ký sú zaurené. Tam sú dementní pacienča vo sebe škýtaní. Eva Kušina z Krosčic je so 8 letov vo dementných starova od 2010 do 2018, ako by za ambulantnú službu Maltézu popuču.
3: Ja som jeho pacientov, ktorí sú so jara dere u jesť dali, s tým ja som ráda s tými ľuďmi vončo, a to by mi jara vážne. Takže ešte úplne jen človek, dementný pacient zväčša sám nebydlí, takže to je jara češko. A to by mi vážne, zase oni hýbia. To ty zase povie to dá, tyž do mozu, so sú jen hýbe, hej.
1: Po letách ladania sú pacienta Evu Kušinu poprom stajne zase spoznali?
3: Nikotre, hej, dokáž má tiež dementný pacient, má svetlo v okomíky, když on vie, čo je so stavo, alebo kávu nieke stúj. A nikotre, som sa dobil, akože týždeň zase predstavíš, ale ob to ja tak zle nevíču, dokáž to je veselo, to sa mi ľubí.
1: Vieso je Eva Kušina tiež nerjane bolestné v okomíky doživiava, ale mionosť, empatia a zrozumenie sú stajne dobre gajkostče a při tutej korosti tiež vážny liek.
0: Maty Dziswałk je so ladajo na tydžin demence ze skorostu zabirao, pod kotryž v Nemsky nieče 1,8 milionu ľudí čerpi. 10 po napu 10.